0: Amen.
1: Amen. Let me get you back to
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.